0: hodiny. Je bojuje tady asi mu. Tato je hová. Ura Jesu je srao se boje nijen kao asem se nije opet si je kanu. Ti fu bjedaj ti je bio na kume mu ona džini mu. On ti u asem no on ti asem mu. Asem fan sen če ne mre on. U asem enveni da su mre on. Evo Jesus Christ imu. Amin en amin.
1: Amen.
0: Osumi njina minu ushe njami asem ama tu dinse. The unstoppable God. The unstoppable God. Ibiere niwa isini kwa hii. Timi mao kinkansa maku maku miensa. Ya kinkai na ya jinasu na ya di akai uradiasa. Isaiah 43 verse 13. Mini Eurade.
1: Mini Eurade. Na ifri ene
0: so. Ifri ene so so.
1: Meneno.
0: Meneno.
1: Na ubiere ni ho a.
0: Ubiere ni ho a.
1: Uyifri mi
0: isem. Uyifri mi isem.
1: Meya adie.
0: Meya adie.
1: Na huay na.
0: Na huay na.
1: Obeda nye ni.
0: Obeda nye ni. Job chapter 42, the verses of 2. Osina mi nimse utumi adie nina.
1: Nimse utumi adie nina ye.
0: Yeah.
1: Now, already see with three mupo biara
0: hukwai. Already see with three mupo biara
1: hukwai.
0: Meno enu ameno ekai Isaiah 14 verse 27.
1: Etia eye edu enan chiche mu eye edu nu enson na asafo urade bonitrim
0: na asafo urade bonitrim
1: why na obema no ayekwa
0: why na bema na ayekwa
1: na nensa atene
0: na nensa atene
1: why na obesanka no
0: why na besanka so yemfa Daniel chapter 4 no verse 35 no engawo Daniel chapter 4 verse 35
1: Daniel Ngomano, itia eye enan, jiche mu eye duyasa enum. Na asase sutifu njina.
0: Asase sutifu njina.
1: Omu wanshi.
0: Oyele.
1: Omu wanshi.
0: Omu wanshi.
1: Na odi osoro asafu.
0: Odi osoro asafu.
1: Ne asase sutifu wa aye sedi ope.
0: Asase sutifu wa aye sedi ope.
1: Na ubiere ni ho a.
0: Na ubiere ni ho a.
1: Obebo ni nsa achini.
0: Obebo ni nsa atu achini.
1: Na wakache anu se.
0: Wakache anu se. Dye
1: na uri.
0: Asisu ni one titisu odi onye ni oye die ya
1: ope
0: na why never give me a boy urade nsa atwe so man nsa so e won ni paso a wan atumi bot to friend na hin boni trimo po wan be manaya ba Isaiah 14:27 Uradia body trimopo. Why in the baby na idea ya?
1: Na ekwa.
0: What turn in sun? Why in the best sunka? Into me si. Into me si da. O body trimopo. So body person in sun so. Why in the baby into me as sun? Nipa body in a chista.